Wunu sese ɔne saa de yɛn ebi adwuma ɔwɔ baabi baabi bebree a ɛno mu obia bɛnyɛ bi ayɛ na yɛ national cake ɛno ne hia sɛ wopɛ sɛ wabrabɔ nhyira ɛbɛ mma wo a sɛ wode obuo ne nidie ma panie a onyanko